0: Dziękuję wielkie, że kłamstwo.
1: I'm just working through a language barrier of my phone.
0: Basic one, 2 pages.